0: Jannatun tajri.
1: Ah, panjang.
0: Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahhara.
1: Ya, wa azwajum.